waving your banner all over the place. We

Weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania 5 podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Historia lokalna w nowoczesnej formie. Uczniowie z Nowej Wsi podsumowali projekt. W szkole podstawowej imienia Arkadego Fidlera w Nowej Wsi koło Wronek zaprezentowano efekty pracy uczniów w ramach programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030. W projekt zaangażowali się uczniowie klas 5, 6 i 7. Przez kilka tygodni przygotowywali materiały dotyczące postaci związanych z regionem. Praca często wykraczała poza lekcje. Były spotkania, wywiady i samodzielne zbieranie informacji. W prezentacjach uczniowie przedstawili m.in. historię podróżnika i specjalisty z branży górniczej, a także postać prawnika i muzyka związanego z tymi okolicami. Jak wyglądała praca nad projektem i czego się nauczyli, opowiadają uczestniczki, m.in. Hania Gorączka, Lena Nowak oraz Gabriela Urban.
2: Zajmowałyśmy się panem Pawłem Pajzderskim, podróżnikiem, który podróżował, zaczął podróżować i pracować w kopalni.
3: To zaskoczyło mnie w ogóle to, że był w ogóle tutaj, mieszkał w Nowej Wsi, że mógł tak mieszkać w takiej małej miejscowości jak u nas.
2: Bardzo mieliśmy zgraną grupę.
3: I każdy się dogadywał, i to jest najważniejsze.
4: My zajmowaliśmy się Teobaldem Klepaczewskim. Był synem pierwszego nauczyciela Nowej Wsi i był bardzo ciekawą osobą.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań i gratulacji dla uczestników projektu, które przekazał burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny.
5: Ja serdecznie chciałem podziękować za to, że szkoła poddała się temu wyzwaniu, weszła w ten projekt. Bardzo dziękuję opiekunkom i wszystkim, którzy byli zaangażowani, a przede wszystkim młodzieży, za to, że poradzili sobie z tym wyzwaniem. Poznali też to, czym jest praca zespołowa, tak istotna w obecnych czasach, bo to nas napędza i to się tutaj też zadziało. Także serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że jeszcze o Was usłyszymy, tak jak Pani Dyrektor powiedziała. Szkoła tylko dodaje Wam skrzydeł, także ulatujcie bardzo wysoko, a mam nadzieję, że będzie o Was głośno i życzę Wam realizacji spełnienia wszelkich marzeń.
1: Dzięki udziałowi w programie szkoła zyskała także nowy sprzęt audiowizualny o wartości 60 tysięcy złotych.
0: Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania oddawał strzały z pistoletu gazowego w kierunku przechodnia oraz zaparkowanego auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Do pierwszych zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mieszkańca doszło 6 kwietnia. Policjanci odebrali 4 zawiadomienia o mężczyźnie, który miał zakłócać spokój, krzyczeć wulgarne słowa na balkonie i klatce schodowej oraz wyrzucać przedmioty przez balkon. Mundurowi potwierdzili te informacje na miejscu. Mężczyzna nie chciał współpracować, a gdy policjanci stali pod jego drzwiami, zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że do mieszkania próbują dostać się kominiarze. Po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze nałożyli na niego 5 mandatów karnych o łącznej wartości 4000 zł za zakłócanie porządku, zaśmiecanie oraz bezpodstawne wezwanie służb. Równolegle dzielnicowi prowadzili rozmowy z mieszkańcami i administracją budynku, aby ustalić skalę problemu i dotrzeć do ewentualnych pokrzywdzonych. Kolejny incydent miał miejsce 26 kwietnia. Mężczyzna, stojąc na balkonie, oddawał strzały z pistoletu gazowego. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby. Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci ponownie próbowali nawiązać kontakt z agresywnym mieszkańcem. Ten odmówił otwarcia drzwi i ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o siłowym wejściu. Jednak widząc liczne patrole oraz straż pożarną, mężczyzna ostatecznie otworzył znalazł mieszkanie. Został zatrzymany, a broń zabezpieczono. Badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 5 zarzutów. Narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, kierowania gruźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Sąd rejonowy w Pile zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
1: Drugi etap rodzinnych rajdów rowerowych soboty na dwóch kółkach przyciągnął kilkadziesiąt osób. Na starcie przy Czarnkowskim Domu Kultury pojawiło się 58 uczestników. Pogoda na początku nie rozpieszczała, ale szybko się poprawiła. Został za to silny, chłodny wiatr, który szczególnie dawał się we znaki na otwartych odcinkach między polami. Trasa prowadziła przez Śmieszkowo, Prusinowo, Sławno i Kamionkę, a dalej do Młynkowa. Tam przy boisku przygotowano półmetek i krótki postój. Było ognisko, kiełbaski, bułki i napoje. Nie zabrakło też losowania nagród. Do zdobycia były m.in. plecak turystyczny, licznik rowerowy i drobniejsze gadżety. Po przerwie uczestnicy ruszyli w drogę powrotną przez Jędrzejewo i ponownie Śmieszkowo. Cała trasa liczyła 32 km i zakończyła się tam, gdzie się zaczęła, w Czarnkowie.
0: Majówka w Puszczy Zielonka to idealna propozycja dla miłośników rowerów, historii i wielkopolskich krajobrazów. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka to jedna z najbardziej wyjątkowych tras w regionie. Prowadzi przez 12 zabytkowych świątyń, z których każda ma własną historię i niepowtarzalny klimat. Szlak powstał w roku 2008 z inicjatywy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, aby chronić i promować drewniane kościoły rozsiane wokół kompleksu leśnego. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras kulturowych w Wielkopolsce. Na trasie znajdują się kościoły w miejscowościach Długa Goślina, Jabłkowo, Kicin, Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, Raczkowo, Rejowiec, Skoki, Sławno, Uzarzewo, Węglewo i Wierzenica. Z okazji majówki przygotowano propozycję rowerowego objazdu wszystkich 12 kościołów. Trasa ma około 110 km i prowadzi przez drogi asfaltowe, sutrowe, leśne i wiejskie. Można ją pokonać w całości lub wybrać jedynie jej fragment. Wszystko zależy od możliwości i chęci uczestników. Szlak przebiega przez teren wszystkich gmin należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, Kiszkowo, Czerwonak, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki oraz Swarzędz.
6: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: fire. Let me see you dance, fair.
1: Radio Wielkopolska, zawsze blisko ciebie.

0: Rada Seniorów Gminy Swarzędz obradowała nad kolejnymi działaniami na rzecz starszych mieszkańców, a spotkanie przyniosło zarówno podsumowanie dotychczasowych, jak i omówienie przyszłych inicjatyw. W trakcie obrad seniorzy spotkali się z pierwszym zastępcą burmistrza Grzegorzem Taterką. Przedstawili swoje potrzeby i obserwacje dotyczące działań kierowanych do osób starszych, zwracając uwagę na obszary wymagające dalszego rozwoju. Sekretarz gminy Dorota Zaręba, dyrektor Centrum Usług Społecznych Agnieszka Maciejowicz oraz Magdalena Tyblewska z Centrum Aktywności Seniora przedstawiły założenia tegorocznej Senioriady, zaplanowanej na 11 czerwca. Omówiono propozycje atrakcji i szczegóły organizacyjne wydarzenia, które ma być jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu senioralnych inicjatyw. Omówiono też temat tworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podkreślono, że będzie ona pełnić funkcję doradczą i opiniować dokumenty dotyczące organizacji pozarządowych.
1: Radio Wielkopolska. W Czernkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: bramki, emocje i karne do samego końca. Młodzi piłkarze walczyli o tytuł mistrza powiatu. Na Orliku w Nowym Tomyślu rozegrano mistrzostwa powiatu nowotomyskiego w piłce nożnej w kategorii Igrzysk Dzieci. Do rywalizacji stanęły drużyny dziewcząt i chłopców z całego powiatu. Na boisku nie brakowało szybkich akcji i walki o każdą piłkę. W kategorii chłopców o końcowym wyniku zdecydowały rzuty karne, które trzymały w napięciu do ostatniego momentu. Wśród dziewcząt zwyciężyła Szkoła Mistrzostwa Sportowego Remes Opalenica przed Szkołą Podstawową w Przyprostyni i Szkołą Podstawową nr 3 w Nowym Tomyślu. W rywalizacji chłopców najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Michorzewie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Opalenicy. Najlepsze drużyny awansowały do kolejnego etapu rozgrywek.
1: Radio Wielkopolska. Bukun Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: W Pire odbyła się wizyta wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, któremu towarzyszył sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski. Spotkania z uczniami i kadrą szkół średnich stały się okazją do zaprezentowania nowoczesnych kierunków kształcenia oraz rosnącego potencjału edukacyjnego powiatu pilskiego. Jednym z punktów wizyty był zespół szkół technicznych, gdzie goście spotkali się z uczniami klasy czwartej o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Delegacja odwiedziła również oddział przygotowania wojskowego, który realizuje pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej OPW z dronem. Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym zestawami dronów szkoleniowych oraz wyposażeniem do fotografii i filmowania wykorzystywanym w specjalistycznej pracowni. Krzysztof Gawkowski podkreślił, że poziom kształcenia i innowacyjność programów przygotowują młodzież do zawodów przyszłości. Kolejnym etapem wizyty było Powiatowe Centrum Edukacji. Nowoczesna placówka zmodernizowana dzięki środkom unijnym. Wartość inwestycji wyniosła blisko 30 milionów złotych, z czego ponad 23,5 miliona stanowiło dofinansowanie z samorządu województwa wielkopolskiego. W centrum działa 26 specjalistycznych pracowni wyposażonych m.in. w roboty przemysłowe, drukarki trójwymiarowe oraz pojazdy elektryczne i hybrydowe. To jedyna tego typu placówka w północnej części regionu.
1: Długi weekend w Radiu Wielkopolskim.

0: moc i dobra zabawa w jednym miejscu. W Pamiątkowie odbyła się Motyliada. W szkole podstawowej w Pamiątkowie odbyła się 5. edycja wydarzenia Motyle dla Wielkoduchów. To inicjatywa, która po raz kolejny połączyła mieszkańców wokół wspólnego celu – wsparcia młodych wolontariuszy. Program wydarzenia był bardzo rozbudowany. Na scenie pojawiły się występy taneczne i muzyczne, a uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach i animacjach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy przygotowane przez służby, w tym strażaków. Na miejscu działało wiele stref tematycznych. Można było skorzystać z badań profilaktycznych, spróbować swoich sił w warsztatach plastycznych, zobaczyć pokazy w technologii VR, czy poznać dawne rzemiosło i życie w historycznej wiosce. Były też atrakcje sportowe, stanowiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z różnymi organizacjami i pasjonatami. Nie zabrakło również strefy gastronomicznej. Uczestnicy mogli spróbować domowych wypieków, dań z grilla czy słodkich przekąsek. Całość miała charakter charytatywny. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie młodych wolontariuszy i ich wyjazd w Tatry.
1: Radio Wielkopolska. W Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 90.

0: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
0: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
2: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
0: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
5: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
6: Drugi etap rodzinnych rajdów rowerowych soboty na dwóch kółkach przyciągnął kilkadziesiąt osób. Na starcie przy Czarnkowskim Domu Kultury pojawiło się 58 uczestników. Pogoda na początku nie rozpieszczała, ale szybko się poprawiła. Został za to silny, chłodny wiatr, który szczególnie dawał się we znaki na otwartych odcinkach między polami. Trasa prowadziła przez Śmieszkowo, Prusinowo, Sławno i Kamionkę, a dalej do Młynkowa. Tam przy boisku przygotowano półmetek i krótki postój. Było ognisko, kiełbaski, bułki i napoje. Nie zabrakło też losowania nagród. Do zdobycia były m.in. plecak turystyczny, licznik rowerowy i drobniejsze gadżety. Po przerwie uczestnicy ruszyli w drogę powrotną przez Jędrzejewo i ponownie Śmieszkowo. Cała trasa liczyła 32 km i zakończyła się tam, gdzie się zaczęła, w Czarnkowie.
5: Julia Raczajczyk, mieszkanka gminy Buk i jedna z najciekawszych autorek młodego pokolenia, została wyróżniona nagrodą drugiego stopnia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawaną przez powiat poznański. Wniosek o uhonorowanie pisarki złożył dyrektor Biblioteki Publicznej w Buku Hubert Weyman. Autorka, znana czytelnikom jako Julia Popiel, rozpoczęła swoją literacką drogę w roku 2020. Jej powieści, kierowane zarówno do dorosłych, jak i młodszych odbiorców, szybko zdobyły popularność dzięki dynamicznej fabule i emocjom, które przyciągają kolejne rzesze czytelników. O skali zainteresowania świadczą pełne sale podczas spotkań autorskich. Na najbliższe zaplanowane na 8 maja w Buku wejściówki wyczerpały się już kilka dni temu. Nagroda powiatowa to potwierdzenie rosnącej pozycji Julii Raczajczyk na rynku literackim. Nie tylko mieszkańcy gminy Buk z niecierpliwością czekają na jej kolejne książki.

0: Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbył się 9. przegląd małych form tanecznych osób niepełnosprawnych, który ponownie stał się przestrzenią integracji, twórczej ekspresji i spotkania środowisk z całego regionu. Wydarzenie zgromadziło 11 zespołów reprezentujących środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz lokalne szkoły. Każdy występ wyróżniał się emocjami, zaangażowaniem i autentyczną radością z tańca. Organizatorzy podkreślali, że uczestnicy po raz kolejny pokazali, jak sztuka potrafi łączyć ludzi i przełamywać bariery. Jury oceniło prezentację na bardzo wysokim poziomie i przyznało nagrody. Pierwsze miejsce zdobyły warsztaty terapii zajęciowej w Dusznikach, drugi był WTZ w Olsztynie, trzecie miejsce zajęły warsztaty terapii zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim. Nagrodę specjalną otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Zbąszyniu. Najważniejszym efektem wydarzenia była jednak wspólna energia, satysfakcja i poczucie wspólnoty, które towarzyszyły całemu przeglądowi. Wydarzenie pokazało, jak wielką wartość ma integracja, pasja i możliwość wspólnego tworzenia.
1: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Zamiast lekcji działanie w terenie. Uczniowie z Nowego Tomyśla świętowali Dzień Ziemi. W Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Tomyślu uczniowie klas drugich i trzecich w nietypowy sposób uczcili Dzień Ziemi. Zamiast tradycyjnych zajęć postawiono na praktykę i wspólne działania. Najpierw dzieci przygotowały wspólny plakat, który miał zwrócić uwagę na ochronę środowiska i codzienne wybory wpływające na planetę. Później przeniosły się poza szkołę. Uczniowie wyruszyli w teren, by posprzątać okolice placówki. Zbierali śmieci i porządkowali najbliższe otoczenie, pokazując, że nawet proste działania mają znaczenie. To była lekcja ekologii w praktyce.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: W sali widowiskowej Kostrzynianka odbyło się spotkanie z Joanną Brodzik, znaną aktorką filmową, serialową i teatralną, a także autorką książek. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników literatury i kina, stając się okazją do rozmowy o twórczości, inspiracjach oraz kulisach pracy artystycznej. Joanna Brodzik opowiadała o swojej wieloletniej karierze aktorskiej oraz o nowych doświadczeniach związanych z pisaniem. Uczestnicy poznali m.in. historię powstania jej książki Umami, opowieści, przepisy. Artystka wyjaśniła, że publikacja nie jest klasyczną książką kucharską, lecz zbiorem opowieści, w których przepisy stanowią jedynie smakowity dodatek. Wieczór zakończył się wspólnymi zdjęciami, możliwością zakupu książek oraz zdobycia autografu.
1: Radio Wielkopolska. Radio

0: mama.
1: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
4: Reklama.
5: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

Muzyka, taniec i wspólna pomoc. W Rogoźnie zagrali dla Huberta i Darka. W sali Rogoźnińskiego Centrum Kultury odbył się koncert charytatywny, którego celem było wsparcie dwóch mieszkańców zmagających się z chorobą nowotworową. Na scenie pojawili się lokalni artyści oraz zaproszeni goście. Wśród nich m.in. Sebastian Pawlaczyk, Edyta Jończyk, Jakub Herford oraz DJ Aisher, czyli burmistrz Rogoźna Łukasz Zaranek. Nie zabrakło także występów młodych wokalistek i grup tanecznych.

0: Podczas koncertu prowadzono również licytację, a całe wydarzenie przyciągnęło mieszkańców, którzy przyszli wesprzeć akcję. O kulisach wydarzenia mówi jedna z organizatorek, Lucyna Schulz.
1: 1000 serc, jeden koncert, gramy dla Darka i dla Huberta, dla wojowników, którzy zmagają się z chorobą nowotworową, z nowotworem złośliwym. Zbieramy dla nich na leczenie, na rehabilitację dla Huberta. Hubert ma 15 lat, Darek 50. Atmosfera super. Mam nadzieję, że akcja będzie udana, że dzięki naszej pomocy

0: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
1: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
1: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
0: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą. Jadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 pola jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
3: Majówka w Puszczy Zielonka to idealna propozycja dla miłośników rowerów, historii i wielkopolskich krajobrazów. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka to jedna z najbardziej wyjątkowych tras w regionie. Prowadzi przez 12 zabytkowych świątyń, z których każda ma własną historię i niepowtarzalny klimat. Szlak powstał w roku 2008 z inicjatywy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, aby chronić i promować drewniane kościoły rozsiane wokół kompleksu leśnego. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras kulturowych w Wielkopolsce. Na trasie znajdują się kościoły w miejscowościach Długa Goślina, Jabłkowo, Kicin, Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, Raczkowo, Rejowiec, Skoki, Sławno, Uzarzewo, Węglewo i Wierzenica. Z okazji majówki przygotowano propozycję rowerowego objazdu wszystkich 12 kościołów. Trasa ma około 110 km i prowadzi przez drogi asfaltowe, sutrowe, leśne i wiejskie. Można ją pokonać w całości lub wybrać jedynie jej fragment. Wszystko zależy od możliwości i chęci uczestników. Szlak przebiega przez teren wszystkich gmin należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, Kiszkowo, Czerwonak, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki oraz Swarzędz.
4: Bajka napisana z myślą o dziecku trafiła do czytelników. Debiut autorki związanej ze Swarzędzem. Na rynku ukazała się książka dla najmłodszych pod tytułem Bajkowa Kraina Szczęścia. Jej autorką jest Nikola Kamińska, która przez kilka lat była związana ze Swarzędzem, a obecnie mieszka w powiecie konińskim. To debiutancka publikacja skierowana do dzieci. Porusza temat emocji, relacji i codziennych przeżyć najmłodszych. O tym, skąd wziął się pomysł na książkę, opowiada autorka.
5: Pomysł na napisanie bajki narodził się z chwilą, kiedy zostałam mamą, po narodzinach mojego dziecka. Bardzo dużo czytaliśmy naszemu dziecku, aż w końcu postanowiłam, że napiszę coś swojego od serca. Tym sposobem się to zadziało. Szukałam różnych wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane, aż w końcu znalazłam. Praca nad książką trwała kilka miesięcy z poprawkami. Nie był to długi czas, książeczka też nie jest długa, ale jest bardzo wartościowa. Piszę o emocjach, relacjach i uczuciach, więc najtrudniejsze chyba było to, żeby zawrzeć to jak najprościej, żeby trafiło to do każdego dziecka.
3: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna, która w konsekwencji może doprowadzić do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Swarzędzka Biblioteka Publiczna przejdzie kompleksową modernizację. Podpisano umowę na remont i przebudowę budynku przy osiedlu Czwartaków. Inwestycja obejmie zarówno prace konstrukcyjne, jak i odświeżenie elewacji wraz z wykonaniem muralu. Zakres prac jest szeroki. Przewidziano roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowę wejścia do archiwum, remont schodów prowadzących do biblioteki oraz schodów od strony parkingu. Odnowiona zostanie także elewacja budynku, na której powstanie mural. Dodatkowo wykonane zostaną prace związane z instalacją elektryczną i kanalizacją deszczową. Wartość umowy to 360 tysięcy złotych. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy Swarzędz, a wykonawca ma 120 dni na realizację zadania.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.
3: Cześć, tu Radek Liszewski, zespół Weekend. Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radio Wielkopolska.

Angielskie hity i młode talenty na scenie. Konkurs w Otorowie za nami. W Szkole Podstawowej w Otorowie odbyła się kolejna edycja powiatowego konkursu piosenki angielskiej. Na scenie zaprezentowali się uczniowie z różnych szkół z terenu powiatu. Uczestnicy wykonywali znane utwory w języku angielskim, łącząc umiejętności wokalne z językowymi. Nie zabrakło różnych interpretacji i scenicznych emocji. Podczas wydarzenia wspomniano także osobę, która przez lata była związana z organizacją konkursu i jego rozwojem. Konkurs odbył się pod patronatem starosty Szamotulskiego, a wśród gości pojawili się także przedstawiciele samorządu. To kolejne takie spotkanie, które daje młodym możliwość zaprezentowania się na scenie i sprawdzenia swoich umiejętności.

0: Powiat poznański przeznaczył ponad 3 miliony złotych na ratowanie lokalnych zabytków. To największa jak dotąd pula środków, która trafi zarówno do nowych obiektów, jak i tych, w których prace konserwatorskie są już prowadzone. Starosta Jan Grabkowski zwraca uwagę, że zabytki są nośnikami historii i świadectwem dawnych epok, a ich ochrona pozwala zachować tożsamość kolejnych pokoleń. Wsparcie otrzyma 37 obiektów. Największa część środków trafi na ochronę zabytków sakralnych, ale dofinansowanie obejmie również instytucje publiczne, samorządy, prywatnych właścicieli oraz historyczne tereny zielone. Wśród nowych beneficjentów znalazły się obiekty z gminy Rokietnica. Rekordową dotację 300 tysięcy złotych przyznano kościołowi Chrystusa Króla w Rokietnicy na kompleksowy remont dachu. W Cerekwicy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego zaplanowano renowację ścian z malowidłami, na co przeznaczono 105 tysięcy złotych. Wsparcie otrzyma także zabytkowa leśniczówka w Głęboczku, gdzie wykonane zostaną prace wzmacniające konstrukcję budynku oraz dawna kanonia w Buku, która zyska nową dachówkę. Dzięki środkom w wysokości 150 tysięcy złotych kontynuowana będzie wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej w Luboniu. Taka sama kwota trafi na remont dachu dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Blisko 120 tysięcy złotych otrzyma Biblioteka Kurnicka na dalszą renowację murów przyziemia zamku w Kurniku. Na liście beneficjentów znalazły się również Kościół Najświętszej Maryi Panny w Tulcach, Dwór w Kowalskiem, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szczeniawie oraz Dom Zakonny Księży Werbistów w Kludowie. Od roku 1999 powiat przeznaczył na renowację blisko 23 miliony złotych, wspierając prawie 100 podmiotów.
1: Długi weekend w Radiu Wielkopolskim.

0: Reklama. Renew.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knaps, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knaps, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
3: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
0: Reklama.
4: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Złoto na ogólnopolskiej arenie. Młody zawodnik z gminy Pniewy z sukcesem w Spale. Podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Spale Jakub Skrzypczak z gminy Pniewy sięgnął po złoty medal w zapasach w stylu klasycznym. Startował w kategorii do 55 kg. Na macie zaprezentował wysoki poziom sportowy, skuteczność i dobre przygotowanie taktyczne. W rywalizacji z najlepszymi zawodnikami w kraju nie dał szans przeciwnikom. Ogólnopolska olimpiada młodzieży to jedna z najważniejszych imprez dla młodych sportowców, dlatego wynik ten ma duże znaczenie w kontekście dalszej kariery.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
1: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
2: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United Liverpool.
3: Historia lokalna w nowoczesnej formie. Uczniowie z Nowej Wsi podsumowali projekt. W Szkole Podstawowej imienia Arkadego Fidlera w Nowej Wsi koło Wronek zaprezentowano efekty pracy uczniów w ramach programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030. W projekt zaangażowali się uczniowie klas 5, 6 i 7. Przez kilka tygodni przygotowywali materiały dotyczące postaci związanych z regionem. Praca często wykraczała poza lekcje. Były spotkania, wywiady i samodzielne zbieranie informacji. W prezentacjach uczniowie przedstawili m.in. historię podróżnika i specjalisty z branży górniczej, a także postać prawnika i muzyka związanego z tymi okolicami. Jak wyglądała praca nad projektem i czego się nauczyli, opowiadają uczestniczki, m.in. Hania Gorączka, Lena Nowak oraz Gabriela Urban.
4: Zajmowałyśmy się panem Pawłem Pajzderskim, podróżnikiem, który podróżował, zaczął podróżować i pracować w kopalni.
5: To zaskoczyło mnie w ogóle to, że był w ogóle tutaj, mieszkał w Nowej Wsi, że mógł tak mieszkać w takiej małej miejscowości jak u nas.
4: Bardzo mieliśmy zgraną grupę.
5: I każdy się dogadywał i to jest najważniejsze.
6: My zajmowaliśmy się Teobaldem Klepeczewskim, był synem pierwszego nauczyciela Nowej Wsi i był bardzo ciekawą osobą.
3: Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań i gratulacji dla uczestników projektu, które przekazał burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny.
7: Ja serdecznie chciałem podziękować za to, że szkoła poddała się temu wyzwaniu, weszła w ten projekt. Bardzo dziękuję opiekunkom i wszystkim, którzy byli zaangażowani, a przede wszystkim młodzieży za to, że poradzili sobie z tym wyzwaniem. Poznali też to, czym jest praca zespołowa, tak istotna w obecnych czasach, bo to nas napędza i to się tutaj też zadziało. Także serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że jeszcze o Was usłyszymy, tak jak Pani Dyrektor powiedziała. Szkoła tylko dodaje Wam skrzydeł, także ulatujcie bardzo wysoko, a mam nadzieję, że będzie o Was głośno i życzę Wam realizacji spełnienia wszelkich marzeń.
3: Dzięki udziałowi w programie szkoła zyskała także nowy sprzęt audiowizualny o wartości 60 tysięcy złotych.
8: W sali widowiskowej Kostrzynianka odbyło się spotkanie z Joanną Brodzik, znaną aktorką filmową, serialową i teatralną, a także autorką książek. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników literatury i kina, stając się okazją do rozmowy o twórczości, inspiracjach oraz kulisach pracy artystycznej. Joanna Brodzik opowiadała o swojej wieloletniej karierze aktorskiej oraz o nowych doświadczeniach związanych z pisaniem. Uczestnicy poznali m.in. historię powstania jej książki Umami, opowieści, przepisy. Artystka wyjaśniła, że publikacja nie jest klasyczną książką kucharską, lecz zbiorem opowieści, w których przepisy stanowią jedynie smakowity dodatek. Wieczór zakończył się wspólnymi zdjęciami, możliwością zakupu książek oraz zdobycia autografu.

0: Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim ponownie stała się miejscem pełnym energii, integracji i sportowych emocji. Odbyła się tam czwarta edycja festynu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami, który co roku przyciąga uczniów i podopiecznych wielu lokalnych placówek. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1, Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Technicznych, Szkoły Przysposabiającej do Nauki Zawodu, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Socjalnej na Piątkę, Środowiskowego Domu Samopomocy Wygodna Stacja w Wielichowie oraz gospodarze uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Chojan, który, jak podkreślali organizatorzy, wspiera inicjatywę od lat. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wielu konkurencjach, a najważniejsze były radość, integracja i sportowy duch walki, który towarzyszył wszystkim startującym. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim.
1: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.
2: Two ships in the night. Dead

0: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
1: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Tkrulik w Szybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.
3: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Nowe ogrzewanie zamiast starych pieców i cieplejsze mieszkania. W gminie Czarnków widać pierwsze efekty programu Ciepłe Mieszkanie. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogli skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Program realizowano na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W części dla osób fizycznych złożono 10 wniosków na łączną kwotę ponad 132 tysięcy złotych. W części dla wspólnot mieszkaniowych pojawił się jeden wniosek na ponad 124 tysiące złotych. Największe zmiany widać w Brzeźnie przy ulicy Krótkiej. Mieszkańcy jednego z budynków powołali wspólnotę i sięgnęli po dofinansowanie. Dołożyli też własne środki, ponad 81 tysięcy złotych. Dzięki temu w 5 mieszkaniach zniknęły stare piece, a w ich miejsce pojawiło się ogrzewanie gazowe. Budynek przeszedł też termomodernizację, co przełożyło się na wyższy komfort i mniejsze straty ciepła.
1: Radio Wielkopolska. Twoje radio po sąsiedzku.

0: Po Biedziskach otwarto sezon łuczniczy. Wydarzenie zgromadziło 165 zawodników z 14 klubów reprezentujących 4 województwa. Szóste zawody otwarcia sezonu łuczniczego Puchar Burmistrza Po Biedzisk przyciągnęły zarówno doświadczonych łuczników, jak i debiutantów stawiających pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Na murawie, gdzie na co dzień grają piłkarze, tym razem rozbrzmiewał dźwięk grotów trafiających w tarcze, gwizdki sędziów i komunikaty spikera. Zawodnicy strzelali do 44 tarcz, doświadczeni mierzyli do celu oddalonego o 30 metrów, najmłodsi do tarcz ustawionych w odległości 10 metrów. W rywalizacji uczestniczyły dzieci w wieku 7 lat oraz zawodnicy mający ponad 70 lat. Organizatorami wydarzenia byli Uczniowski Klub Sportowy Jedenastka Pobiedziska oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Trenerka klubu Bernadeta Michalak podkreślała, że Jedenastka dynamicznie się rozwija i we wrześniu będzie świętować 5-lecie działalności. Zawody były dla uczników powrotem do rywalizacji na świeżym powietrzu po sezonie halowym. Pobiedziska po raz kolejny udowodniły, że potrafią stworzyć znakomite warunki do sportowej rywalizacji, a otwarcie sezonu łuczniczego zapowiada intensywny rok pełen sportowych emocji.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Szybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!
6: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
0: Reklama.
7: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Produktu. Miasto szuka innego rozwiązania, które pozwoli na bezkolizyjny przejazd. O planach mówi burmistrz Szamotu Piotr Michalak.
1: Obecnie wiemy już, że techniczny wiadukt jest niewykonany, ale możliwy jest tunel.

0: porozumieniu społecznym z Państwa strony za kilka lat ten tunel wreszcie w Szamotułach powstanie.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały 2 tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości, to cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
1: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
2: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
0: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
2: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
0: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
3: Strażacy z Kazimierza ogolili się na łyso i dołączyli do akcji dla dzieci chorych na raka. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu włączyli się w ogólnopolską inicjatywę Gasimy Raka. Najpierw dorzucili swoją cegiełkę do zbiórki prowadzonej w ramach streamu Łatwogang, a potem zrobili coś więcej. W geście solidarności z podopiecznymi Fundacji Cancer Fighters zdecydowali się na symboliczne strzyżenie. Maszynki poszły w ruch, a efekt to ogolone głowy i jasny przekaz. W tej walce liczy się wspólne działanie. Jak podkreślają strażacy, na co dzień walczą z ogniem, ale tym razem chodzi o coś znacznie trudniejszego. To wsparcie dla tych, którzy mierzą się z chorobą nowotworową.
4: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Dżem. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
3: Mundurówki, pokazy i tłumy ósmoklasistów. Drzwi otwarte w Lubaszu przyciągnęły młodych z całego regionu. Na kampusie Edukacja Lubasz odbyły się drzwi otwarte, podczas których szkoła zaprezentowała swoją ofertę przyszłym uczniom. Na miejscu pojawili się ósmoklasiści oraz ich rodzice, którzy mogli zobaczyć, jak wygląda nauka w praktyce. Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor szkoły, a chwilę później rozpoczęły się pokazy przygotowane przez uczniów. Nie zabrakło musztry, prezentacji klas mundurowych oraz dynamicznych występów. Jednym z bardziej widowiskowych momentów była symulacja porwania, przygotowana przez uczniów. Całość odbywała się pod kontrolą i wzbudziła duże zainteresowanie wśród odwiedzających. O ofercie szkoły mówi dyrektorka placówki Renata Małecka.
5: W klasach licealnych mamy klasę policyjną, właściwie mundurową, bo to Straż Graniczna plus Policja, oddział przygotowania wojskowego, klasę pożarniczą, klasę kosmetyczną, klasę sportową, a w technikum mamy technika usług fryzjerskich, technika logistyka oraz technika weterynarii. I oprócz tego branżowa szkoła pierwszego stopnia, klasa wielozawodowa. Mamy bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych, na Nasi uczniowie uczestniczą w wielu konkursach, projektach, reprezentują szkoły, powiat, województwo na konkursach ogólnopolskich, ale też świetnie się bawią.
3: Uczniowie szkoły przekonywali, że to miejsce daje wiele możliwości rozwoju i pozwala zdobywać doświadczenie nie tylko w teorii.
6: Przede wszystkim chciałem związać przyszłość z mundurem i edukacja Lubasz to dobry start do służb mundurowych, do wojska, do policji, do straży, w moim przypadku akurat do wojska. Daje wiele możliwości rozwoju, naprawdę, czy to sportowego, czy pod względem naukowym, czy też zajęć praktycznych, które odbywamy w 31. bazie lotnictwa taktycznego.
7: Uważam, że ta szkoła jest inna niż inne szkoły i jest według mnie po prostu niezwykła. Daje nam różne możliwości rozwijania się i możemy do tego dążyć.
3: A jak szkoły odbierają przyszli kandydaci?
8: Słyszałem bardzo dobre rzeczy i zdecydowałem się przyjść i wybierać kierunek.
9: Na jaki kierunek planujesz się wybrać?
8: Strażak, bo interesuje mnie to.
10: No, zainteresowałem się tą szkołą, patrząc na social media i ze znajomych też. Chciałbym być strażakiem.
11: Będę chodził do edukacji Lubasz na kierunek policjant.
3: Dla wielu odwiedzających była to okazja, żeby z bliska zobaczyć szkołę i podjąć decyzję o dalszej ścieżce edukacji.

0: Legenda polskiego rocka Małgorzata Ostrowska została uhonorowana nagrodą pierwszego stopnia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wraz z nią wyróżnienia odebrały także pisarka Julia Ratajczyk, znana jako Julia Popiel, oraz dyrygentka Adrianna Wtorkowska-Kubińska. Podczas sesji Rady Powiatu Poznańskiego wyróżnionym osobom wręczono czeki o łącznej wartości 24 tysięcy złotych. Najważniejsza nagroda trafiła do Małgorzaty Ostrowskiej, mieszkanki Puszczykowa, jednej z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii polskiej muzyki. Artystka od dekad wyznacza kierunek rodzimej sceny od lat 80. i sukcesy z zespołem Lombard po konsekwentnie rozwijaną karierę solową. Mimo 45 lat na scenie wokalistka nie traci energii, dając rocznie około 50 koncertów. Podczas uroczystości podkreślała, że nagroda ma dla niej szczególne znaczenie, bo powiat poznański jest jej małą ojczyzną z wyboru. Drugie wyróżnienie otrzymała Julia Ratajczyk, młoda pisarka z Buku, której twórczość zdobywa coraz większą popularność. Jej debiutancki Ryzykowny pocałunek doczekał się w znowienia, a kolejne tomy serii Scars on Ice przyniosły nominacje i nagrody, w tym bestseller Empiku 2025 roku. Autorka podkreślała, że nagroda jest dla niej motywacją i dowodem, że warto podążać za pasją. Trzecia nagroda trafiła do Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej, dyrygentki, pedagoga i animatorki życia muzycznego w Murowanej Goślinie. Od ponad 25 lat prowadzi chór dziewczęcy Kanzona, z którym koncertowała w wielu krajach Europy, zdobywając uznanie także poza granicami Polski. Laureatka zaznaczyła, że to jej druga taka nagroda, poprzednią otrzymała 15 lat temu i mimo upływu czasu to właśnie chór wciąż pozostaje centrum jej działalności.
1: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

Młodzi, którzy pomagają na co dzień. Gala w Trzciance za nami. W Centrum Integracji Społecznej w Trzciance odbyła się powiatowa gala Uczeń Czyniący Dobro. Wydarzenie zgromadziło uczniów szkół ponadpodstawowych z całego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Podczas spotkania wyróżniono młode osoby, które angażują się w pomoc innym i swoją postawą pokazują, jak ważne są empatia i wrażliwość. Prestiżowy tytuł Uczeń Czyniący Dobro otrzymał Borys Wikieł z klasy 3 B Liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Trzciance. Gala była okazją do docenienia działań, które często odbywają się poza szkolnymi murami, w codziennym życiu i relacjach z innymi. Wydarzenie przygotował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii imienia Ireny Sendlerowej w Białej.

0: Kierowca Volkswagena, który pędził przez Gębice w gminie Czarnków z prędkością przekraczającą dopuszczalny limit, stanie przed sądem. Podczas kontroli drogowej policjanci ujawnili nie tylko rażące naruszenie przepisów, ale także alkohol w organizmie kierującego oraz brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Samochód, którym kierował 34-letni mieszkaniec gminy Czarnków w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, pędził z prędkością 138 km na godzinę. Kierowca był wyraźnie zdenerwowany, dlatego policjanci zdecydowali o przeprowadzeniu badania trzeźwości. Wynik potwierdził stan po użyciu alkoholu. W konsekwencji funkcjonariusze zatrzymali elektronicznie jego prawo jazdy, sporządzili dokumentację do skierowania sprawy do sądu oraz powiadomili Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o braku aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Jak ustalono, kierowca w ciągu ostatnich 2 lat popełnił podobne wykroczenie, dlatego będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co wiąże się z wyższą karą finansową. Policja przypomina, że nadmierna prędkość, jazda po alkoholu i lekceważenie obowiązku posiadania ubezpieczenia to zachowania skrajnie nieodpowiedzialne, które zagrażają życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
1: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner na narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.

0: Adrenalina, wiedza i szybkie decyzje. W Opalenicy sprawdzili, kto potrafi ratować. W zespole szkół w Opalenicy odbyły się zawody drużyn ratowniczych o puchar dyrektora szkoły pod hasłem „Umiemy ratować”. Uczniowie zmierzyli się zarówno z testem wiedzy, jak i zadaniami praktycznymi. Na początek uczestnicy rozwiązali część teoretyczną, która obejmowała m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy i procedury w sytuacjach zagrożenia życia. Najlepsze zespoły awansowały do finału. W drugim etapie liczyły się już konkretne umiejętności. Uczniowie musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić stan poszkodowanego i przeprowadzić resuscytację. Wszystko pod presją czasu i oceniającym okiem sędziów. Po podliczeniu punktów zwyciężyła klasa trzecia B liceum ogólnokształcącego. Drugie miejsce zajęła klasa czwarta B liceum, a trzecie klasa druga technikum logistycznego. W zawodach wzięły udział także inne klasy, które do końca walczyły o jak najlepszy wynik. To wydarzenie było nie tylko rywalizacją, ale też praktycznym sprawdzianem umiejętności, które mogą przydać się w realnych sytuacjach.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
1: Dlaczego ważne?
2: Jesteśmy Polakami.
1: No chcemy, no.
3: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
1: ale
3: wpisać.
1: Nie, to jest, myślę, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
4: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa, zaraz po Ameryce.
3: Tak, ale to za szybą przecież.
4: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
3: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
4: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
0: Rozmawiał reporter Szymon Kemp. Konstytucję można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
5: Nowy starosta Czarnkowsko-Trzcianecki i zmiany w zarządzie powiatu. Radni podjęli ważne decyzje podczas sesji. Podczas obrad Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego doszło do zmian we władzach. Nowym starostą został Tadeusz Teterus, który wcześniej pełnił funkcję wicestarosty. Otrzymał 16 głosów poparcia. Na stanowisko wicestarosty wybrano Izabelę Bobińską. Do zarządu powołano także Bolesława Chwarścianka, Marka Kortka oraz Marka Helaka. Zmiany były konieczne po śmierci dotychczasowego starosty Grzegorza Bogacza. Zgodnie z przepisami oznacza to odwołanie całego zarządu. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował także wicestarosta Tadeusz Teterus. Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Monika Marciniak, która objęła mandat po zmarłym staroście. Zmienił się też skład prezydium rady. Wiceprzewodniczącą została Irena Jerzyk po rezygnacji Marka Kortka. W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowania, weszli Katarzyna Waśko, Lucyna Nawrot oraz Adam Prankiewicz. W swoim wystąpieniu nowy starosta Tadeusz Teterus podkreślał, że najważniejsza w pracy samorządu jest służba mieszkańcom i uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. W dalszej części sesji radni zajęli się także bieżącymi sprawami, przyjęli sprawozdania, omówili sytuację dróg po zimie oraz plany inwestycyjne na ten rok.
6: Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania oddawał strzały z pistoletu gazowego w kierunku przechodnia oraz zaparkowanego auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Do pierwszych zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mieszkańca doszło 6 kwietnia. Policjanci odebrali 4 zawiadomienia o mężczyźnie, który miał zakłócać spokój, krzyczeć wulgarne słowa na balkonie i klatce schodowej oraz wyrzucać przedmioty przez balkon. Mundurowi potwierdzili te informacje na miejscu. Mężczyzna nie chciał współpracować, a gdy policjanci stali pod jego drzwiami, zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że do mieszkania próbują dostać się kominiarze. Po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze nałożyli na niego 5 mandatów karnych o łącznej wartości 4000 zł za zakłócanie porządku, zaśmiecanie oraz bezpodstawne wezwanie służb. Równolegle dzielnicowi prowadzili rozmowy z mieszkańcami i administracją budynku, aby ustalić skalę problemu i dotrzeć do ewentualnych pokrzywdzonych. Kolejny incydent miał miejsce 26 kwietnia. Mężczyzna, stojąc na balkonie, oddawał strzały z pistoletu gazowego. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby. Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci ponownie próbowali nawiązać kontakt z agresywnym mieszkańcem. Ten odmówił otwarcia drzwi i ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o siłowym wejściu. Jednak widząc liczne patrole oraz straż pożarną, mężczyzna ostatecznie otworzył zniszczył mieszkanie. Został zatrzymany, a broń zabezpieczono. Badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 5 zarzutów. Narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Sąd rejonowy w Pile zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
5: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.

0: Majówka w Puszczy Zielonka to idealna propozycja dla miłośników rowerów, historii i wielkopolskich krajobrazów. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka to jedna z najbardziej wyjątkowych tras w regionie. Prowadzi przez 12 zabytkowych świątyń, z których każda ma własną historię i niepowtarzalny klimat. Szlak powstał w roku 2008 z inicjatywy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, aby chronić i promować drewniane kościoły rozsiane wokół kompleksu leśnego. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras kulturowych w Wielkopolsce. Na trasie znajdują się kościoły w miejscowościach Długa Goślina, Jabłkowo, Kicin, Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, Raczkowo, Rejowiec, Skoki, Sławno, Uzarzewo, Węglewo i Wierzenica. Z okazji majówki przygotowano propozycję rowerowego objazdu wszystkich 12 kościołów. Trasa ma około 110 km i prowadzi przez drogi asfaltowe, sutrowe, leśne i wiejskie. Można ją pokonać w całości lub wybrać jedynie jej fragment. Wszystko zależy od możliwości i chęci uczestników. Szlak przebiega przez teren wszystkich gmin należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, Kiszkowo, Czerwonak, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki oraz Swarzędz.
1: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM. This one I feel in broken hearts.

0: 90. urodziny i wyjątkowe spotkanie. Jubileusz w Bobulczynie. Pan Zygmunt Roszak, mieszkaniec Bobulczyna, świętował 90. urodziny. To ważny moment, który był okazją do wspólnego spotkania i zatrzymania się na chwilę w codziennym rytmie. Nie zabrakło rozmów, wspomnień i czasu spędzonego w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Z tej okazji odwiedzono jubilata, wręczając kwiaty oraz drobny upominek. Mimo wieku pan Zygmunt cieszy się dobrym samopoczuciem i pogodą ducha. W gronie najbliższych ma czworo dzieci oraz dwoje wnucząt. To była spokojna, kameralna uroczystość, pełna życzeń i rozmów.
1: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Pokazy pracy z końmi, prezentacje zawodów związanych z hodowlą i jeździectwem, warsztaty autoprezentacji oraz quiz z nagrodami. Tak wyglądały targi pracy, ścieżka kariery w branży konnej, które odbyły się w Buku. Wydarzenie przyciągnęło uczniów szkół branżowych, nauczycieli, mieszkańców gminy zainteresowanych światem koni. Organizatorem targów było Branżowe Centrum Umiejętności LIDER, działające pod patronatem burmistrza Pawła Adama we współpracy ze Związkiem Hodowców Koni Wielkopolskich. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kierunków związanych z weterynarią i rolnictwem z kilku szkół, m.in. z Grzybna, Poznania, Szczecina i Wrześni. Wśród odwiedzających nie zabrakło mieszkańców gminy, którzy mogli zobaczyć pokazy pracy z końmi i dowiedzieć się, jak wygląda pielęgnacja kopyt i badanie konia, a także przejechać się bryczką. W programie znalazły się specjalistyczne panele prowadzone przez ekspertów. Uczniowie poznawali realia pracy w branży, wymagania pracodawców oraz możliwości rozwoju zawodowego. W nowo oddanej ujeżdżalni o powierzchni 1400 m2 odbyły się praktyczne pokazy, podstawy pracy z koniem, werkowanie kopyta, elementy weterynarii oraz powożenie zaprzęgami. W specjalnej strefie uczniowie i nauczyciele mogli porozmawiać z przedstawicielami zawodów związanych z hodowlą i jeździectwem. Swoje stoiska zaprezentowały m.in. Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Stadniny Koni Iwno i Dobrzyniewo, Wytwórnia Pasz Lira oraz liczne firmy i instytucje działające w tym sektorze. Uroczyste otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności LIDER dla hodowli koni i jeździectwa zaplanowano na 15 czerwca. Wcześniej, 11 i 12 maja w Buku odbędą się branżowe zawody młodzieżowe.
1: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.
2: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Małe rowery, wielkie emocje. Kolarski cykl zadebiutował w Rogoźnie. W gminie Rogoźna odbyła się pierwsza runda dziecięcych wyścigów Mini Rychał Cup. To pierwszy raz, kiedy wydarzenie zawitało do tej miejscowości. Na starcie stanęli zawodnicy w kilku kategoriach wiekowych. Od najmłodszych po starszych uczestników. Najliczniejszą grupę stanowili najmłodsi, w której wystartowało 37 zawodników. Nie zabrakło sportowej rywalizacji, ale też dobrej zabawy i dopingu ze strony kibiców. Zawody przyciągnęły zarówno uczestników, jak i mieszkańców, którzy śledzili zmagania na trasie. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli m.in. Zofia Kula i Filip Smakowski w grupie najmłodszych, Maria Książek i Hubert Kujawa w kategorii żaków oraz Grzegorz Kryś wśród młodzików. To pierwsza odsłona tegorocznego cyklu, który może na stałe wpisać się w lokalny kalendarz wydarzeń sportowych.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
1: Bardziej bieganie, świętowanie.
2: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
3: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
2: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
0: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
4: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
0: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
6: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w Żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
7: W Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbył się 9. przegląd małych form tanecznych osób niepełnosprawnych, który ponownie stał się przestrzenią integracji, twórczej ekspresji i spotkania środowisk z całego regionu. Wydarzenie zgromadziło 11 zespołów reprezentujących środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz lokalne szkoły. Każdy występ wyróżniał się emocjami, zaangażowaniem i autentyczną radością z tańca. Organizatorzy podkreślali, że uczestnicy po raz kolejny pokazali, jak sztuka potrafi łączyć ludzi i przełamywać bariery. Jury oceniło prezentację na bardzo wysokim poziomie i przyznało nagrody. Pierwsze miejsce zdobyły warsztaty terapii zajęciowej w Dusznikach, drugi był WTZ w Wolsztynie, trzecie miejsce zajęły warsztaty terapii zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim. Nagrodę specjalną otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Zbąszyniu. Najważniejszym efektem wydarzenia była jednak wspólna energia, satysfakcja i poczucie wspólnoty, które towarzyszyły całemu przeglądowi. Wydarzenie pokazało, jak wielką wartość ma integracja, pasja i możliwość wspólnego tworzenia.
6: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała. Uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolicę z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję. To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna.

0: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Szybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios All Laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.

Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Reklama. Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Chrzybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!

0: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
1: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
2: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
3: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
2: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
4: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
5: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
3: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
5: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
0: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
6: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
7: Julia Raczajczyk, mieszkanka gminy Buki, jedna z najciekawszych autorek młodego pokolenia, została wyróżniona nagrodą 2 stopnia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawaną przez powiat poznański. Wniosek o uhonorowanie pisarki złożył dyrektor Biblioteki Publicznej w Buku, Hubert Wejman. Autorka, znana czytelnikom jako Julia Popiel, rozpoczęła swoją literacką drogę w roku 2020. Jej powieści, kierowane zarówno do dorosłych, jak i młodszych odbiorców, szybko zdobyły popularność dzięki dynamicznej fabule i emocjom, które przyciągają kolejne rzesze czytelników. O skali zainteresowania świadczą pełne sale podczas spotkań autorskich. Na najbliższe zaplanowane na 8 maja w Buku wejściówki wyczerpały się już kilka dni temu. Nagroda powiatowa to potwierdzenie rosnącej pozycji Julii Raczajczyk na rynku literackim. Nie tylko mieszkańcy gminy Buk z niecierpliwością czekają na jej kolejne książki.
8: Bajka napisana z myślą o dziecku trafiła do czytelników. Debiut autorki związanej ze Swarzędzem. Na rynku ukazała się książka dla najmłodszych pod tytułem Bajkowa Kraina Szczęścia. Jej autorką jest Nikola Kamińska, która przez kilka lat była związana ze Swarzędzem, a obecnie mieszka w powiecie konińskim. To debiutancka publikacja skierowana do dzieci. Porusza temat emocji, relacji i codziennych przeżyć najmłodszych. O tym, skąd wziął się pomysł na książkę, opowiada autorka.
9: Pomysł na napisanie bajki narodził się z chwilą, kiedy zostałam mamą po narodzinach mojego dziecka. Bardzo dużo czytaliśmy naszemu dziecku, aż w końcu postanowiłam, że napiszę coś swojego od serca. Tym sposobem się to zadziało. Szukałam różnych wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane, aż w końcu znalazłam. Praca nad książką trwała kilka miesięcy z poprawkami. Nie był to długi czas, książeczka też nie jest długa, ale jest bardzo wartościowa. Piszę o emocjach, relacjach i uczuciach, więc najtrudniejsze chyba było to, żeby zawrzeć to jak najprościej, żeby trafiło to do każdego dziecka.
7: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Góralesko. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa, później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja dni gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.

0: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771. Reklama.

0: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.
2: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
1: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
0: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
0: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski. Jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
3: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
0: Pisemny Polski jutro o 9:00.
4: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.
5: Obchody Dnia Ziemi w gminie Kostrzyn w tym roku przybrały wyjątkowo aktywny charakter. Mieszkańcy kostrzyńskich sołectw ruszyli w teren, by sprzątać okolice, sadzić rośliny i dbać o wspólne przestrzenie. W wielu miejscach udało się połączyć siły kilku pokoleń, od najmłodszych po seniorów. W Buszkówcu uczestnicy akcji uporządkowali sołectwo i jego najbliższe otoczenie. W Gułtowach mieszkańcy zadbali o teren przy figurze Pana Jezusa i skwerek przy kościele, a następnie posadzili kwiaty. W Skałowie 25 mieszkańców posprzątało rozległy teren sołectwa, zbierając niemal 50 worków odpadów, w tym opony i metalowe elementy mebli. W Glince akcje odbyły się w dwóch terminach. W sumie wzięło w niej udział blisko 60 osób, które zebrały 40 worków śmieci oraz duże gabaryty, takie jak fotele samochodowe czy elementy stolarki. W Jagodnie dzieci i młodzież zebrały 4 worki śmieci, umyły 2 wiaty przystankowe i uporządkowały teren przy tablicy sołeckiej oraz drogę w kierunku Glinki. Do działań dołączył także Kostrzyn. Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 posprzątali okolice osiedli Grunwaldzkiego i Kurnickiego, poświęcając na to 1,5 godziny wolnego dnia. W Tarnowie mieszkańcy oczyścili teren przy przydrożnej figurze, krzyżu oraz świetlicy. Natomiast w Trzeku w ramach Dnia Ziemi powstał pierwszy w gminie Kostrzyn las kieszonkowy. Inicjatywa, która ma przynieść długofalowe korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności.
4: Nowy starosta Czarnkowsko-Trzcianecki i zmiany w zarządzie powiatu. Radni podjęli ważne decyzje podczas sesji. Podczas obrad Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego doszło do zmian we władzach. Nowym starostą został Tadeusz Teterus, który wcześniej pełnił funkcję wicestarosty. Otrzymał 16 głosów poparcia. Na stanowisko wicestarosty wybrano Izabelę Bobińską. Do zarządu powołano także Bolesława Chwarścianka, Marka Kortka oraz Marka Helaka. Zmiany były konieczne po śmierci dotychczasowego starosty Grzegorza Bogacza. Zgodnie z przepisami oznacza to odwołanie całego nowego zarządu. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował także wicestarosta Tadeusz Teterus. Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Monika Marciniak, która objęła mandat po zmarłym staroście. Zmienił się też skład prezydium rady. Wiceprzewodniczącą została Irena Jerzyk po rezygnacji Marka Kortka. W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowania, weszli Katarzyna Waśko, Lucyna Nawrot oraz Adam Prankiewicz. W swoim wystąpieniu nowy starosta Tadeusz Teterus podkreślał, że najważniejsza w pracy samorządu jest służba mieszkańcom i uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. W dalszej części sesji radni zajęli się także bieżącymi sprawami, przyjęli sprawozdania, omówili sytuację dróg po zimie oraz plany inwestycyjne na ten rok.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawy ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą Ostrorug.
4: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
5: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
6: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios o laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.
7: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95.9 FM. Two ships in the night.

0: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
1: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
2: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
3: I kondycja się poprawia.
4: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, konstytucja?
3: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
0: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
5: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
0: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
6: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
0: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
7: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się między innymi na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, między innymi Długiej Gośliny, Kątów, Nieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
8: Majówka w Puszczy Zielonka to idealna propozycja dla miłośników rowerów, historii i wielkopolskich krajobrazów. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka to jedna z najbardziej wyjątkowych tras w regionie. Prowadzi przez 12 zabytkowych świątyń, z których każda ma własną historię i niepowtarzalny klimat. Szlak powstał w roku 2008 z inicjatywy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, aby chronić i promować drewniane kościoły rozsiane wokół kompleksu leśnego. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras kulturowych w Wielkopolsce. Na trasie znajdują się kościoły w miejscowościach Długa Goślina, Jabłkowo, Kicin, Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, Raczkowo, Rejowiec, Skoki, Sławno, Uzarzewo, Węglewo i Wierzenica. Z okazji majówki przygotowano propozycję rowerowego objazdu wszystkich 12 kościołów. Trasa ma około 110 km i prowadzi przez drogi asfaltowe, sutrowe, leśne i wiejskie. Można ją pokonać w całości lub wybrać jedynie jej fragment. Wszystko zależy od możliwości i chęci uczestników. Szlak przebiega przez teren wszystkich gmin należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, Kiszkowo, Czerwonak, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki oraz Swarzędz.
7: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.

0: Reklama.
1: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Szybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
0: Reklama.
4: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.
5: Radiu Wielkopolska.

0: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
1: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
3: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
4: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
0: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brookbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
5: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania Rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.
6: Szkoła podstawowa nr 4 imienia Jana Brzechwy w Swarzędzu przygotowuje się do kolejnej edycji jednego z najważniejszych lokalnych wydarzeń sportowych. Już w połowie maja odbędą się 29. Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, organizowane wspólnie przez szkołę oraz Fundację Dzieciaki Czwórki. Impreza przyciąga młodych sportowców z całej gminy, stając się symbolem integracji, aktywności i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Zawodnicy zmierzą się w przygotowanych konkurencjach, a nad ich bezpieczeństwem i komfortem czuwać będą wolontariusze wspierający ich przez cały czas trwania igrzysk. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, to także okazja do budowania relacji, wzmacniania poczucia sprawczości i wspólnego celebrowania sukcesów.
5: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Wioska Dawnych Rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
7: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: przenieść prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knaps, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knaps, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
1: Samotuły! Tego nie możesz przegapić! Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
3: Reklama.

0: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
1: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć samą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
2: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
3: Nowa odsłona historii na Piłsudskiego. Na ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu pojawiły się nowe tablice informacyjne. Zastąpiły wcześniejsze instalacje i w inny sposób opowiadają o tej części miasta. Tematem przewodnim jest lokalne plecionkarstwo. Tablice pokazują kolejne etapy rozwoju tej branży i jej znaczenie dla regionu. Każda z nich skupia się na innym fragmencie historii. Od początków przez rozwój, aż po współczesność. Nowe materiały przygotowano we współpracy Urzędu Miejskiego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
4: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania 5 podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
3: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w Żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
5: Weekend w radiu.

0: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.

0: Reklama.
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios All Laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.

0: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
1: No idealnie się wylosował, to jest pogoda jak marzenie.
2: No i każdy korzysta właśnie, czy ma ciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
3: My mamy zawsze pogodę, o, że tak powiem.
4: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
3: Tak, tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to już wszędzie pogoda.
4: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
3: próbujemy.
4: Stópki.
3: Na razie próbujemy, jaka temperatura. Jeszcze chwila i będzie ciepło.
0: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. Cztery osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.
5: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała. Uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolice z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna.
6: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna, która w konsekwencji może doprowadzić do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się m.in. na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, m.in. Długiej Gośliny, Kątów, Nieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.

Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM. Mua.

Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.

0: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
1: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
0: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
2: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
0: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
2: On powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.
3: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.
4: W sali widowiskowej Kostrzynianka odbyło się spotkanie z Joanną Brodzik, znaną aktorką filmową, serialową i teatralną, a także autorką książek. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników literatury i kina, stając się okazją do rozmowy o twórczości, inspiracjach oraz kulisach pracy artystycznej. Joanna Brodzik opowiadała o swojej wieloletniej karierze aktorskiej oraz o nowych doświadczeniach związanych z pisaniem. Uczestnicy poznali m.in. historię powstania jej książki Umami, opowieści, przepisy. Artystka wyjaśniła, że publikacja nie jest klasyczną książką kucharską, lecz zbiorem opowieści, w których przepisy stanowią jedynie smakowity dodatek. Wieczór zakończył się wspólnymi zdjęciami, możliwością zakupu książek oraz zdobycia autografu.
3: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania Rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.

możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.